płodu uczucia je dumani ruce. Naj lampadu rozule nam ta umogampa.